0: Serwis Radia Piorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Maciej Berek poinformował w środę w TVN24, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa po zdarzeniu w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Według jego relacji prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wypchnął go z korytarza sędziowskiego. Berek wystąpił też o zabezpieczenie monitoringu. Wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego w środę złożył w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta, ale nie został dopuszczony do orzekania. Po południu do Trybunału przyjechał prezydent Karol Nawrocki, co potwierdził jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Doradca prezydenta Błażej Poborze powiedział wieczorem w Polsat News, że kancelaria czeka na odpowiedź ze strony Sejmu dotyczącą spełniania przez Berka wymogów formalnych. Bułgarska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie podpalenia anten Starlink w pobliżu Sofii. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów. Premier Rumen Radev poinformował o intensywnym śledztwie i współpracy z agencjami partnerskimi. Nie potwierdził jednak okoliczności zdarzenia ani nie wskazał państwa, które miałoby odpowiadać za podpalenie. Minister spraw wewnętrznych Iwan Demerciu zapowiedział natychmiastowe wzmocnienie ochrony podobnych obiektów w kraju. Lider opozycyjnej koalicji Demokratyczna Bułgaria Božidar Božanov zarzucił premierowi brak odwagi, by wskazać Rosję jako potencjalnego sprawcę, ale odpowiedzialność tego państwa nie została potwierdzona w przedstawionych ustaleniach śledztwa. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie do 11 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 6 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 41%. Średnie zachmurzenie 71%. Średnia wilgotność 90%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 27 km na godzinę. Wiatr zachodni. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy dziś o 4:30 w nocy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Zmarł francuski biolog Pierre Joliot, wnuk Marii Skłodowskiej-Curie. Miał 94 lata. Naukowca pożegnała Francuska Akademia Nauk. Pożegnanie opublikował również Instytut Biologii Fizykochemicznej, z którym Joliot był związany zawodowo. Labradorka Siad ze szkockich Highlands została uznana przez Międzynarodowy Fundusz na Rzecz Dobrostanu Zwierząt za Zwierzę Roku za wykrywanie inwazyjnej żachwy. Wraz ze swoją opiekunką, ekolożką morską dr Texon Sim, odnalazła setki kolonii tego organizmu. Gatunek może obrastać rodzime organizmy morskie i prowadzić do ich śmierci. Sześcioletnia labradorka rozpoznaje jego zapach i przeszukuje plażę podczas odpływu. Znalezisko sygnalizuje nieruchomym wpatrywaniem się zamiast szczekaniem wykorzystywanym w ratownictwie górskim, do którego także ją wyszkolono. Wręczenie nagrody zaplanowano na czwartek, 15 października. Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przed którą trwał protest. O wizycie poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że celem było uzyskanie informacji o przebiegu zdarzeń oraz spotkanie z obecnymi sędziami. Bogucki zarzucił służbom podległym ministrowi spraw wewnętrznych wprowadzanie do Trybunału osób, które według niego nie dopełniły procedury objęcia urzędu sędziego. Opublikowana we wtorek opinia Komisji Weneckiej dopuszcza złożenie ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli odmawia on jego przyjęcia lub zwleka. Bogucki przypomniał też o kwietniowym wniosku prezydenta do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Sejmem w sprawie ślubowania czworga wcześniej wybranych sędziów. Trzy osoby zostały zatrzymane podczas akcji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Informację przekazał w programie Fakty po faktach w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wydawnictwo Faber uzgodniło z Sally Rooney wstrzymanie dostaw jej książek na rynek brytyjski, niezależnie od formatu. W środę wydawca poinformował, że obowiązujące przepisy uniemożliwiają przekazywanie pisarce tantiem uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Rooney zamierzała przeznaczać te pieniądze na wsparcie Palestine Action. Organizacja została w Wielkiej Brytanii zdelegalizowana jako terrorystyczna. Sąd w lutym zakwestionował tę decyzję, ale w czerwcu sąd apelacyjny uchylił jego orzeczenie, a sprawą ma zająć się brytyjski Sąd Najwyższy. Książki autorki Normalnych Ludzi i Rozmów z Przyjaciółmi mają być nadal oferowane poza Wielką Brytanią. Premier Węgier Peter Madziar i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mają spotkać się w piątek w Brukseli. Do rozmowy obu przywódców ma dojść podczas szczytu Unii Europejskiej. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 6 stopni w Szczecinie do 10 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 5 do 8 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 75%. Średnie zachmurzenie 83%. Średnia wilgotność 91%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 32 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Za chwilę w Radiu Fjorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Co se mne měl, to jsem chtěl mít hned.

0: serwis Radia Fjorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fjorda. Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego otrzymała ochronę Służby Ochrony Państwa w związku z kierowanymi do nich groźbami. Poinformował o tym w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Z kolei prezydent Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na czwartek wizytę w Słowenii. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Szwedzkie władze zdrowotne wyznaczyły trzy obszary, w których szpitale mają przygotować się na wypadek wojny: północ kraju, Gotlandię i wschodnie wybrzeże. Według dyrektora Rady do Spraw Zdrowia i Opieki Społecznej Bjerna Erikssona przygotowania wykorzystają istniejącą infrastrukturę, by umożliwić pomoc wielu poszkodowanym bez przerywania standardowej opieki. Plan obejmuje zwiększenie zapasów medycznych, szkolenia personelu oraz współpracę z wojskiem przy transporcie rannych. Północ ma wspierać Finlandię, Gotlandia przygotować się na możliwość odcięcia od reszty kraju, a wschodnie wybrzeże na przyjmowanie rannych z państw bałtyckich. Samorządy regionalne otrzymają dotacje państwowe, z których największa, wynosząca 37 milionów koron, trafi do regionu Norrbotten. W ubiegłym tygodniu na Gotlandii przeprowadzono ćwiczebną ewakuację kilkuset mieszkańców, pierwszą na taką skalę od lat 60. XX wieku. Badacze wykazali, że niektóre peptydy popularnego grzyba mogą wzmacniać odczuwanie słonego smaku. Podczas doświadczenia dodawali je do roztworów soli. Próbki oceniali następnie profesjonalni testerzy smaku. Niektóre z badanych peptydów zwiększały wrażenie słoności o ponad 70%. Wyniki wskazują, że substancje te mogą pomóc podkreślać słony smak potraw bez ich dosalania. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 6 stopni, a cieplej w Gdańsku 10 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 8 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 82%. Średnie zachmurzenie 88%. Średnia wilgotność 92%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fjorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fjorda.

0: Za chwilę w Radiu Fjorda serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Jeszcze się tam żagiel.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Według statystyk Ministerstwa Zdrowia w Polsce chorobę wykrywa się rocznie u około 19 250 kobiet i około 150 mężczyzn. Oznacza to, że każdego dnia diagnozę poznaje około 50 Polek. Według Eurostatu rak piersi należy do najczęściej występujących nowotworów w Unii Europejskiej. W Polsce program mammografii bez skierowania jest skierowany do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Dane Eurostatu wskazują, że wśród Polek w wieku od 50 do 69 lat mammografię w ciągu dwóch lat wykonało 33,8%, to jeden z najniższych wyników w Unii. Gęsty pomarańczowy smog spowił miasto Palanka Raya w Indonezji. W pobliżu nadal szaleją pożary terenów naturalnych. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił Macieja Berka do orzekania. Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału. Wypowiedział przy tym formułę wobec prezydenta. Premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedzieli dalsze działania. 66-latek podejrzany o przygotowywanie zamachu między innymi na premiera Donalda Tuska trafił do aresztu. Krzysztofowi N. grozi kara do 15 lat więzienia. Były szef izraelskiego kontrwywiadu Ronen Bar pozwał premiera Benjamina Netanyahu o zniesławienie. Zarzuca mu próbę przerzucenia odpowiedzialności za atak Hamasu z 7 października 2023 roku. Bar przedstawił dowody wskazujące, że kierowana przez niego służba wielokrotnie ostrzegała premiera przed zagrożeniem. Korea Północna przeprowadziła w środę testy dwóch typów strategicznych pocisków manewrujących odpalanych z okrętu podwodnego, poinformowała północno-koreańska państwowa agencja prasowa. Według jej komunikatu próby odbyły się na wodach u wschodniego wybrzeża kraju. Obserwowali je najwyżsi rangą dowódcy wojskowi. Deklarowanym celem było sprawdzenie gotowości bojowej podwodnych systemów uzbrojenia oraz zdolności operacyjnych marynarki wojennej. Agencja zapewniła, że testy nie stanowiły zagrożenia dla sąsiednich państw. Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących wystrzelonych pocisków ani dokładnego przebiegu prób. Naukowcy z Pennsylvania State University przeanalizowali satelitarne pomiary ruchów gruntu wokół wulkanu Masaya w Nikaragui. Dane obejmują lata od 2018 do 2024. Teren w obrębie kaldery najpierw opadał, później się unosił. Okolice krateru Santiago stale się obniżały. Zdaniem badaczy może to wskazywać na dwa podziemne zbiorniki magmy. To interpretacja pomiarów, nie bezpośredni obraz podziemnych komór. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 5 stopni, a w Gdańsku prognoza sięga 10 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 4 do 8 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 82%. Średnie zachmurzenie 70%. Średnia wilgotność 91%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda. Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005. A numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wzmocnienie ochrony prawnej nauczycieli. W rozmowie z dziennikarzem TVN24 przekazała także, że jej resort wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje przepisy dotyczące dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Według ministry mają one umożliwić wyłączenie dzieciom dostępu do tych serwisów. Do stada słoni w orientarium za Łódź dołączyła 19-letnia samica słonia indyjskiego. Pracownicy ogrodu liczą, że dzięki niej uda się doprowadzić do narodzin młodego. Byłyby to pierwsze narodziny słonia w Polsce od 90 lat. W Żywcu zdecydowano o wstrzymaniu organizowania kolejnych komisji orzekających o niepełnosprawności do końca roku z powodu niedoboru pieniędzy. Posiedzenia zaplanowane na październik jeszcze się odbędą, a po 19 października ma zapaść decyzja o ewentualnym dodatkowym finansowaniu. Według związkowca Adama Szymy zespoły otrzymały w tym roku około 1/4 środków, o które występowały z rezerwy celowej budżetu państwa. W Gdańsku dotacja pokrywa 37% zgłoszonego zapotrzebowania, ale dzięki wsparciu miasta komisje działają bez zakłóceń. Poznański zespół wyliczył, że państwowych pieniędzy wystarczy do połowy listopada, brakujące środki uzupełnia powiat. W Gdyni również zabezpieczono działalność do końca roku, choć przyznane dodatkowe finansowanie było niższe od wnioskowanego. Policja z Piaseczna zatrzymała 38-latka podejrzanego o zranienie dwóch mężczyzn w Lesznowoli na Mazowszu. Wcześniej w jednym z lokali doszło do awantury. Według przekazanej relacji mężczyzna wyszedł, a po powrocie zaatakował ostrym narzędziem. Od 1 stycznia 2027 roku poszukiwacze zabytków będą mogli zgłaszać poszukiwania przez aplikację mobilną zamiast czekać na pozwolenie konserwatora, informuje RMF24ZA. Rzeczpospolitą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szacuje koszt stworzenia aplikacji na 2,5 miliona złotych. Narzędzie jest jednak dopiero na wczesnym etapie przygotowań. Nowe przepisy przewidują nagrody za cenne znaleziska sięgające 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 222 tysięcy złotych. Profesor Maciej Trzciński z Uniwersytetu Wrocławskiego ostrzega, że trudno będzie ustalić, czy przedmioty zgłaszane do nagrody nie zostały znalezione wcześniej. Resort zapewnia, że pieniądze na nagrody są zabezpieczone, ale nie odpowiada na pytania o ewentualne przesunięcie terminu wdrożenia przepisów. Na tureckim wybrzeżu znaleziono ślady statku z wczesnej epoki brązu. Jak podaje TVN24, jest to najstarszy znany wrak statku na świecie. Jednostka pochodzi sprzed kilku tysięcy lat. Papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Wcześniej poinformował, że lekarze wykryli u niego guzek i zalecili szybkie leczenie. Badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczołaku raka płuca. Według środowego komunikatu Watykanu przebieg operacyjny jest prawidłowy. Parametry medyczne pozostają w normie. Papież odwołał publiczne wystąpienia i spotkania zaplanowane do 20 października. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 5 stopni w Szczecinie do 12 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 3 do 8 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 75%. Średnie zachmurzenie 71%. Średnia wilgotność 90%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, czas na wiadomości Radia Fiorda. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker spotkał się z szefami polskich Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Podsumował wydatki Polski na obronność. W Białymstoku kierująca samochodem osobowym potrąciła dwie kobiety na przejściu dla pieszych. Obie kobiety zginęły. Premier Finlandii skrytykował państwa Unii Europejskiej, które nadal wydają Rosjanom wizy turystyczne. Według podanej przez niego informacji w ubiegłym roku Rosjanie mogli otrzymać łącznie nawet 800 tysięcy wiz. Według faktów TVN nie powiodła się próba zablokowania sędziom dostępu do Trybunału Konstytucyjnego. Stacja przypisuje udział w próbie blokady m.in. Robertowi Bąkiewiczowi i osobom z nim związanym. Na zbiornikowcu Jara J zakotwiczonym na rumuńskich wodach terytorialnych Morza Czarnego wybuchł pożar. Rumuński Urząd Morski otrzymał zgłoszenie w środę wieczorem. Załoga została ewakuowana i jest bezpieczna. Statek pływa pod banderą Komorów i znajdował się około 14 do 18 km na południowy wschód od kanału Sulina. Minister obrony Rumunii Radu Miruta poinformował, że nie wiadomo jeszcze, czy jednostkę trafił dron. W sprawie zdarzenia wszczęto dochodzenie. W środę podczas protestów młodzieży w Tiranie zapłonęło Ministerstwo Edukacji. Protestujący w stolicy Albanii mieli butelki i kamienie. Wystąpienia młodych ludzi trwają również we Francji, gdzie demonstracje odbywają się od wielu dni. Protesty wybuchły także w Grecji. Według TVN24 wspólną przyczyną niezadowolenia są rosnące koszty życia i nauki. W przygotowywanych wnioskach ze szczytu Unii Europejskiej uwzględniono polski postulat dotyczący reagowania na kryzysy migracyjne. Mechanizm ma być elastyczny i pozwalać na rozróżnianie sytuacji na poszczególnych granicach. Przywódcy mają rozmawiać o migracji w piątek podczas drugiego dnia spotkania. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk wskazał w rozmowie z RMF FM różnicę między nagłą falą migrantów w hiszpańskiej Ceucie a stałą presją na granicy z Białorusią. Według niego Białoruś wykorzystuje migrację do wywierania nacisku na Polskę. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 5 stopni w Szczecinie do 13 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 3 do 8 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 75%. Średnie zachmurzenie 77%. Średnia wilgotność 90%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 30 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Śląscy policjanci namierzyli w Czechach 38-latka, który zniknął po wyroku. Mężczyzna był skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Groził także bronią, by zmusić do handlu narkotykami. Podpalił również kilka samochodów. Złośliwe oprogramowanie Midnight Mimosa wykryto na tysiącach urządzeń w ponad 150 krajach. Jak informuje AntiWeb, trafia ono na smartfony z Androidem jeszcze przed ich sprzedażą. Problem dotyczy więc także nowych telefonów. Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Financial Times. Według jego relacji Kijów przez 3 dni powstrzymywał się od takich uderzeń na życzenie Waszyngtonu. Rosja w tym czasie kontynuowała ostrzały. Zełenski skrytykował również brak ostrzeżeń przed rosyjskimi atakami. Wskazał też na ograniczenia w działaniu Starlinka. Od piątku policjanci przeprowadzili ponad 162 tysiące kontroli w szkołach. Zatrzymali 187 osób. Akcja ma związek z atakami, do których doszło w ubiegłym tygodniu w 2 mazowieckich szkołach. Ukraine War Archive zgromadziło 150 milionów plików dotyczących wojny w Ukrainie. Zajmują one 300 terabajtów. Na wspólnym serwerze przechowywane są zarówno nagrania z telefonu wykonane podczas ostrzału Kramatorska, jak i rosyjski materiał propagandowy. Ten ostatni przedstawia twierdzenie, że Ukraińcy sami siebie zbombardowali. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Święczkowski potwierdził w Polsat News, że zablokował Maciejowi Berkowi przejście w drzwiach siedziby Trybunału. Berek wcześniej mówił na tej samej antenie, że został wypchnięty, ale zaprzeczył, by doszło do szarpaniny i zapowiedział zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Święczkowski utrzymywał, że starcia nie było, a uczestnikom spotkania zaproponował przejście do ogólnodostępnego saloniku. Poinformował też, że zajście zarejestrował monitoring, a nagranie udostępni organom ścigania, jeśli o nie wystąpią. Prezes Trybunału potwierdził ponadto osobiste pokwitowanie odbioru dokumentów przekazanych przez Berka. Według jego zapowiedzi dokumenty pozostaną w aktach do czasu złożenia przez Berka ślubowania wobec prezydenta albo rozstrzygnięcia przez Trybunał sporu kompetencyjnego. Naukowcy wykryli prawidłowość w zmianach pola magnetycznego wiatru słonecznego. Wykorzystali pomiary sondy Parker Solar Probe. Kierunek obrotu fluktuacji pola odwraca się na określonej skali długości. Wraz z oddalaniem od Słońca granica tej zmiany przesuwa się ku większym skalom. Badanie prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku z międzynarodowym zespołem. Odkrycie może w przyszłości wesprzeć badania nad prognozowaniem burz geomagnetycznych. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie do 14 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 4 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 66%. Średnie zachmurzenie 83%. Średnia wilgotność 88%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda!
3: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe w mieszkaniu na warszawskim Ursusie. Produkowano w nim substancję psychoaktywną nazywaną flakką. Do lokalu weszli antyterroryści ubrani w kombinezony. Zatrzymano dwóch mężczyzn. 38-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z napadem na starszą kobietę na klatce schodowej. Napastnik czekał na kobietę, zaatakował ją, zabrał jej torebkę i uciekł. Zatrzymany usłyszał zarzut rozboju. Grupa NASK i PGE mają wspólnie budować nowoczesne centra danych, zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Obiekty mają powstać na terenach przemysłowych należących do spółki energetycznej. Minister poinformował o planie w programie News Michalskiego. Dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego otrzymało na własną prośbę ochronę Służby Ochrony Państwa w związku z groźbami, poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Minister zapowiedział, że policja będzie reagować, dopóki sędziowie nie będą mogli wejść do pracy. Maciej Berek poinformował natomiast o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie domniemanego naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Święczkowski zaprzeczył, by doszło do starcia i zadeklarował udostępnienie nagrania organom ścigania w razie potrzeby. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada manifestację przed Trybunałem w sobotę o 14 w reakcji na środowe ślubowanie Berka w Sejmie. Szef Kancelarii Prezydenta przekazał również, że z powodu sytuacji w Trybunale Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii zaplanowaną na czwartek i piątek. Po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej w rosyjskim obwodzie Riazańskim, poinformowały w czwartek lokalne władze cytowane przez agencję Reutera. Uszkodzony został również magazyn w innej części regionu. Gubernator Paweł Małkow przekazał, że służby ratunkowe pracują na miejscu, a rozmiar strat jest ustalany. Nie podał skali zniszczeń ani informacji, czy ktoś ucierpiał. Według Reutera rafineria należy do koncernu Rosnieft i zaopatruje Moskwę w paliwo. Jej udział w łącznych możliwościach przerobowych rosyjskich rafinerii wynosi blisko 5%. Przed sądem rejonowym w Wejherowie rozpoczął się proces 19-letniego Dominika M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w Chałupach. Sąd zdecydował, że postępowanie będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Co najmniej 27 uczniów i jeden nauczyciel zginęli po zawaleniu się dachu szkoły w pakistańskim Peszawarze, podał Reuters. Większość ofiar miała mniej niż 13 lat. Rzecznik szpitala Lady Reading poinformował, że do placówki trafiło 20 rannych osób. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 8 stopni, a cieplej w Gdańsku i Krakowie 14 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 6 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 51%. Średnie zachmurzenie 69%. Średnia wilgotność 84%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 28 km na godzinę. Wiatr południowy. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

momencie naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego, właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie: przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Na wodach terytorialnych Rumunii na Morzu Czarnym wybuchł pożar na tankowcu. Trwają poszukiwania 7 członków załogi. Jednostka pływa pod banderą San Marino. Fani przygotowali komputerowe wersje gier Forza Horizon 2 i Call of Duty 3, informuje Purewc. Oba tytuły wcześniej były dostępne na konsolach, ale nie ukazały się na komputerach osobistych. To fanowskie projekty, podobnie jak wspomniana w materiale komputerowa wersja Mercenaries Playground of Destruction. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jakub Kosek obejmie patronatem miejscowy Marsz Równości. To reakcja na zapowiedź prezydenta elekta Łukasza Gibały, że nie będzie wspierał wydarzenia. Gibała uzasadnił decyzję zarzutem upartyjnienia środowiska organizującego pochód. Radny Krakowa dla mieszkańców Michał Starobrat tłumaczy, że prezydent nie może urazić poglądów żadnej ze stron. Organizatorzy marszu krytykują deklarację Gibały i przypominają jego wcześniejsze wypowiedzi. Łukasz Gibała zapowiedział głębokie zmiany kadrowe w instytucjach podległych prezydentowi Krakowa. Nie podał dotąd nazwisk prezesów ani dyrektorów, których zamierza wymienić. Do zapowiedzi odniósł się prezes krakowskiego holdingu komunalnego Bogusław Kośmider, były wiceprezydent miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej. Ocenił, że sam może na tych zmianach zyskać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało o godzinie 10.32 alert dla mieszkańców województwa lubelskiego, wydany w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Centrum przekazało, że atak się zakończył i nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej informowała o operowaniu polskiego lotnictwa wojskowego w krajowej przestrzeni powietrznej. Według ukraińskiej państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych obwód kirowohradzki był atakowany dronami przez ponad 10 godzin. Zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. Służba poinformowała o trafieniach m.in. w przedsiębiorstwa, magazyny i budynki mieszkalne oraz o pożarach. Wolontariusze odnaleźli w środę w amerykańskim parku narodowym Yellowstone suczkę Lunę, zaginioną ponad miesiąc wcześniej podczas rodzinnego wyjazdu. 10-letni pies rasy Jack Russell Terrier zniknął 10 września z wynajętego domku. W poszukiwania włączyli się mieszkańcy, pracownicy parku i turyści, którzy przekazywali informacje o miejscach, gdzie widzieli zwierzę. Wolontariusze zastawili pułapkę, umieszczając w niej zamiast jedzenia fragmenty koszulki i poszewki należących do rodziny. Zapach przyciągnął Lunę, którą po schwytaniu przewieziono do weterynarza. Suczka była wychudzona, ale jej ogólny stan oceniono jako dobry i wróciła już do domu. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o ataku na rosyjskie lotnisko wojskowe w pobliżu Borisoglebska. Uderzenie nastąpiło w nocy z 14 na 15 października. Użyto pocisków manewrujących Neptun. Według ukraińskiego komunikatu trafiono 6 rosyjskich bombowców. Marynarka przekazała również, że zniszczono wyposażenie służące do zabezpieczenia lotów. Zastrzegła, że informacje są jeszcze weryfikowane. Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Wrocławiu do 14 stopni w Gdańsku i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 8 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 45%. Średnie zachmurzenie 66%. Średnia wilgotność 79%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 27 km na godzinę. Wiatr południowy. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, czas na wiadomości Radia Fiorda. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o środowe ślubowanie Berka w Sejmie, które zdaniem tych posłów nie ma mocy prawnej z powodu nieobecności prezydenta. Po uroczystości Berek złożył w kancelarii prezydenta pisemną rotę ślubowania z podpisem poświadczonym notarialnie. Następnie udał się do Trybunału, ale nie został dopuszczony do obowiązków. Mariusz Błaszczak zażądał wszczęcia śledztwa i przesłuchania świadków, zarzucając uczestnikom wydarzeń łamanie prawa. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada także manifestację przed siedzibą Trybunału w sobotę o godzinie 14. Dwie seniorki zginęły po potrąceniu na oznakowanym przejściu dla pieszych w Białymstoku, poinformowała w czwartek podlaska policja. Do wypadku doszło rano na ulicy Halera. Według reportera Polsat News było to około godziny 6. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał, że jedna kobieta zginęła na miejscu, a drugiej nie udało się uratować mimo reanimacji. Policja poinformowała, że kierująca samochodem była trzeźwa. Funkcjonariusze prowadzą czynności na miejscu i nie podali jeszcze szczegółów zdarzenia. Epic Games udostępniło 14 października testową wersję przebudowanej aplikacji do uruchamiania gier. Wersja preview działa na systemach Windows, macOS i Linux. W oficjalnym wpisie firma podała, że przy tworzeniu nowego programu wykorzystano pomoc sztucznej inteligencji. Chodzi o metodę określaną jako vibe coding. Gruntowną przebudowę zapowiedziano w czerwcu podczas Unreal Fest po wieloletniej krytyce powolnego uruchamiania i ociężałego działania aplikacji. Ujawniono również plan udostępnienia gry Fortnite na Linuxie. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 10 stopni, a cieplej w Szczecinie, Gdańsku i Krakowie 14 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 9 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 45%. Średnie zachmurzenie 78%. Średnia wilgotność 74%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 27 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Początek procesu 23 oskarżonych w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Powodem jest brak powiadomienia jednego z oskarżonych o terminie rozprawy. Wśród osób, które mają stanąć przed sądem, jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Informację o odroczeniu przekazała reporterka Polsat News Natalia Glińska-Jaskowska. Policjanci z Łab zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy Turośń Kościelna, który prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Jadąc na interwencję, funkcjonariusze natrafili na jego auto blokujące przejazd leśną drogą. Kierowca przestawił samochód na ich prośbę, a potem sam powiedział, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Jak relacjonuje białostocka policja, sprawdzenie w bazach potwierdziło zakaz orzeczony na 15 lat. Przy mężczyźnie znaleziono też niewielką ilość narkotyków, a wstępne badanie wskazało na mefedron. Policja przypomina, że za prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma spotkać się z przedstawicielami platform społecznościowych w sprawie usuwania niebezpiecznych treści. Zapowiedź przedstawił w programie News Michalskiego w TVN24+. Zadeklarował, że podczas rozmów zapowie informowanie społeczeństwa o nieuczciwości platform. Google zaczyna oznaczać w YouTube Music materiały tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Technologia pozwala generować zarówno ścieżki dźwiękowe, jak i głos. Do ich stworzenia można wykorzystać specjalne narzędzia, którym użytkownik przekazuje instrukcje. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka. Sprawa dotyczy zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek kierował Orlenem. Według prokuratury polecił on pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych wbrew procedurom oraz sytuacji koncernu, a następnie nakazywał utrzymywanie zaniżonych stawek mimo narastających problemów i strat. Żurek przekazał, że działania te spowodowały szkodę przekraczającą 4 100 000 000 zł oraz braki paliwa na ponad 600 stacjach. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest konieczna, by postawić byłemu prezesowi Orlenu zarzuty. Na początku października w związku z podejrzeniem zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów koncernu. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o wcześniejszą diagnostykę i kompleksową strategię wobec przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. To trzecia najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. Choroba nadal jest niedostatecznie rozpoznawana. Jej objawy bywają mylone z astmą lub infekcjami dróg oddechowych. Może też maskować raka płuca i opóźniać jego diagnozę. W wyborach uzupełniających do Senatu w Zielonej Górze wystartują 4 osoby. Wstępnie zgłosiło się 12 komitetów. Każda z kandydujących osób musiała zebrać 2000 podpisów. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 11 stopni w Białymstoku do 15 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 9 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 45%. Średnie zachmurzenie 88%. Średnia wilgotność 71%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 27 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

wieczny cud nad Wisłą, która artystom pozwalała wierzyć w przyszłość. A dzisiaj śledczy tamtej przeszłości

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego otrzymało ochronę Służby Ochrony Państwa w związku z groźbami. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak przekazał, sędziowie sami poprosili o ochronę. Minister zapowiedział również dalsze działania policji wobec osób blokujących sędziom dostęp do pracy. Po środowych wydarzeniach przed Trybunałem podkreślił, że policja interweniowała i będzie nadal interweniować. Dwa statki handlowe zostały trafione przez drony na rumuńskich wodach terytorialnych, poinformował w czwartek prezydent Rumunii Mikus Ordan. Uderzenia spowodowały pożary, a załogę jednej z jednostek uratowano. Na drugim statku trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa 8 z 12 członków załogi z udziałem dwóch śmigłowców Black Hawk i dwóch łodzi ratunkowych. Od początku października naloty bez załogowców uszkodziły 5 statków handlowych u wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Prezydent Rumunii i premier Bułgarii Rumen Radev mają po południu spotkać się z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte w sprawie bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Dan zapowiedział reakcję państwa rumuńskiego, zaznaczając, że chce najpierw uzyskać pełne dane o zdarzeniu. W czwartek rano w jeziorze Kamień w powiecie wejherowskim znaleziono kobietę, której mimo próby ratowania nie udało się uratować. Służby otrzymały zgłoszenie przed godziną 8, a w wodzie znajdował się także samochód osobowy. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Tożsamość i wiek zmarłej pozostają nieznane. W akcji uczestniczy 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Gdańska. Strażacy sprawdzają dno jeziora, a na miejscu pracują również grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania. Berek złożył w środę w Sejmie ślubowanie bez obecności prezydenta. Święczkowski zwrócił się do Karola Nawrockiego o opinię dotyczącą tego ślubowania. W czwartek oświadczył, że objęcie urzędu uzależnia od potwierdzenia przez prezydenta złożenia ślubowania wobec niego. Nawrocki odwiedził w środę siedzibę Trybunału. W związku ze sporem odwołał też udział w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej w Słowenii zaplanowanym na czwartek i piątek. 43-letnia kobieta z Australii została oskarżona w związku z próbą otrucia koleżanki z pracy. Według oskarżenia miała dodać szkodliwą substancję do posiłku współpracowniczki. Śledztwo trwało kilka miesięcy, a rozprawa sądowa ma odbyć się wkrótce. Ukraińskie drony trafiły w ciągu 4 dni 3 z 5 głównych centrów danych Yandexu w Rosji. To kolejne uderzenia w serwerownie po atakach w Kijowie i Zatoce Perskiej. Takich obiektów nie można ewakuować ani szybko zastąpić. Centra danych często pracują także na potrzeby wojska. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 11 stopni, a w Gdańsku i Krakowie prognoza sięga 15 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 9 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 45%. Średnie zachmurzenie 66%. Średnia wilgotność 67%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po górze.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Zmarł Wiktor Legowicz, dziennikarz ekonomiczny i były dyrektor programowy radiowej Trójki, który miał 77 lat. Z programem Trzecim Polskiego Radia był związany od lat 70., a funkcję dyrektora programowego pełnił od 1983 do 1991 roku. Stworzył Informator Ekonomiczny i prowadził audycję Bardzo Ważny Projekt, Bardzo Ważny Problem Europejski oraz Winien i Ma. Był także wykładowcą akademickim i zastępcą redaktora naczelnego dziennika Nowa Europa. W 2015 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju Polskiego Radia. Współpracownicy wspominają, że również po przejściu na emeryturę utrzymywał kontakt z redakcją, wspierał zespół i pomagał. Udostępniono wersję 6.8 środowiska graficznego Plasma dla systemów opartych na Linuxie. Premiera towarzyszy 30-leciu projektu KDE. To pierwsza wersja całkowicie rezygnująca z serwera wyświetlania X11 na rzecz Waylanda. Wprowadzono ulepszenia obsługi obrazu o wysokim zakresie dynamiki. Zmiany obejmują również obsługę profili kolorów. Użytkownicy zyskali ponadto możliwość ręcznego przypisywania zadań do konkretnych wątków procesora. W oprogramowaniu Sparks Systems Enterprise Architect wykryto podatność, o której poinformował zespół reagowania na incydenty komputerowe Polska. Problem dotyczy niewłaściwego ograniczania odwołań do zewnętrznych encji w dokumentach zapisanych w rozszerzalnym języku znaczników. Premier Donald Tusk przyleciał do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej. Po rozmowach z europejskimi przywódcami napisał, że może zapewnić Ukraińców: nie jesteście sami. 9 cudzoziemców zatrzymano i zobowiązano do powrotu po akcji służb w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Operację pod nazwą Poszukiwany przeprowadzono w poniedziałek i wtorek z udziałem blisko 100 funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej oraz policjantów. Skontrolowano blisko 300 cudzoziemców pochodzących przede wszystkim z Ukrainy, Kolumbii oraz Gruzji. Według komunikatu Straży Granicznej zatrzymani nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce albo przekroczyli dozwolony okres pobytu. Funkcjonariusze patrolowali ulice i centra miast, prowadzili kontrole drogowe, sprawdzali firmy i instytucje oraz weryfikowali tożsamość wytypowanych osób. Jak podała Straż Graniczna, celem operacji było wykrycie i zatrzymanie osób poszukiwanych oraz przebywających w kraju nielegalnie, zwłaszcza cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu przez notoryczne łamanie prawa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje zwiększenie kwot, które muszą posiadać cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. Przy pobycie do 4 dni wymagane minimum wzrosłoby z 300 do 1000 zł. Przy dłuższym pobycie byłoby to 300 zł dziennie zamiast 75. Projekt opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 10 stopni w Białymstoku do 15 stopni w Gdańsku i Krakowie. Miejscami więcej chmur. Temperatura odczuwalna od 10 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 40%. Średnie zachmurzenie 89%. Średnia wilgotność 66%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 28 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Stołeczny konserwator zabytków rozdaje właścicielom budynków oczyszczonych z nielegalnego graffiti tabliczki mające zniechęcać do wandalizmu. Umieszczony na nich apel o poszanowanie zabytkowych murów zapisano po polsku i angielsku. Tabliczki mają pomóc chronić świeżo wyremontowane elewacje przed ponownym pomazaniem. Ukraina przekazała polskiej policji Bronisława D., poszukiwanego od 9 lat, czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami na kwotę 120 milionów euro. Mężczyznę zatrzymano ponad pół roku temu we Lwowie, a kilka dni temu przewieziono do zakładu karnego w Rzeszowie. Ma do odbycia 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą zajmującą się oszustwami finansowymi i praniem pieniędzy. Proces ekstradycyjny rozpoczął się w lutym, ale pod koniec września strona ukraińska wstrzymała wydanie podejrzanego. Oficjalnych przyczyn tej zwłoki nie podano. Przed sądem rejonowym w Tarnowie zakończył się w czwartek proces biskupa Andrzeja Jerza oskarżonego o tuszowanie pedofilii. To pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący takiego oskarżenia. Prokuratura domaga się kary więzienia w zawieszeniu. Obrońcy duchownego wnoszą o uniewinnienie. Sąd ogłosi wyrok 29 października. 8 stanów Stanów Zjednoczonych pozwało OpenAI w związku z bezpieczeństwem chat. W pozwach zarzucono firmie, że chatbot może zagrażać użytkownikom, w tym dzieciom. Kolejny zarzut dotyczy wprowadzania rodziców w błąd w kwestii jego bezpieczeństwa. OpenAI odpowiada, że rozwija zabezpieczenia. Firma deklaruje również współpracę z władzami stanowymi nad rozwiązaniami dla całej branży. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Ustawa zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Nie była to jedyna odmowna decyzja prezydenta, zawetował również dwie inne ustawy. 8 ustaw otrzymało jego podpis. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, przypominający o znaczeniu profilaktyki i wczesnej diagnostyki. W Polsce taką diagnozę słyszy każdego dnia 55 kobiet. 40% wykrywa guzek podczas samobadania. Z przesiewowej mammografii korzysta co trzecia uprawniona Polka. W sieci pojawił się Overdrive, nieoficjalny sklep z ponad 1600 gier i dodatków na konsole PlayStation 4 i 5. Wcześniej publiczne narzędzie do obchodzenia zabezpieczeń PlayStation 5 otworzyło drogę do nowych aplikacji tworzonych niezależnie. Wśród tych projektów znalazły się odtwarzacze oraz nieoficjalny klient usługi z Box Cloud Gaming. Międzynarodowy zespół naukowców szczegółowo zbadał nieregularny kształt atmosfery egzoplanety WOSP-17b. Wykorzystał dane kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Atmosfera tego gazowego olbrzyma jest bardziej rozciągnięta po jednej stronie. Planeta pozostaje zwrócona ku swojej gwieździe stale tą samą półkulą. Potężne wiatry przenoszą ciepło ze strony dziennej na nocną, rozciągając atmosferę. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 10 stopni, a cieplej w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Temperatura odczuwalna od 10 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 27%. Średnie zachmurzenie 89%. Średnia wilgotność 66%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 23 km na godzinę. Wiatr południowy. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, czas na wiadomości Radia Fiorda. Stołeczna policja interweniowała przed budynkiem Sejmu po zgłoszeniu potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia. Jak przekazał aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście, zachodziła obawa, że rozlano nieznaną substancję. Substancję przebadała specjalistyczna grupa chemiczna. Zdjęcie Marzeny Rogozińskiej znalazło się na wystawie najlepszych prac konkursu Astrofotografii Prize w Hubble Space and Science Center w Kalifornii. Autorka otrzymała również tytuł fotografa roku 2026 w kategorii głębokiego kosmosu. Nagrodzona fotografia przedstawia ciemne obłoki pyłowe w gwiazdozbiorze Kameleona. Powstała podczas wyprawy astrofotograficznej do Namibii. Do najlepszej piątki w kategorii krajobrazu astronomicznego trafiło natomiast zdjęcie Łukasza Remkowicza. Fotograf uchwycił nocne niebo nad schroniskiem Betlejemka na hali gąsienicowej w Tatrach z zimową drogą mleczną i gwiazdozbiorem Oriona podczas maksimum roju Geminidów. ArtCraft to projekt oprogramowania stworzony z pomocą sztucznej inteligencji metodą określaną jako vibe coding. Polega ona na opisywaniu modelowi oczekiwanych funkcji, wyglądu i działania aplikacji. Model generuje kod i pomaga wprowadzać poprawki. Jak zaznacza Purepc, w takim procesie nadal przydatny jest doświadczony programista, który nadzoruje pracę, testuje rezultaty i koryguje błędy. Szwedzki parlament odrzucił w czwartek kandydaturę liderki socjaldemokratów Magdaleny Andersson na premiera, poparło ją 99 deputowanych, a przeciw było 248. Szwecja od ponad miesiąca pozostaje bez nowego rządu, a obowiązki jego szefa nadal pełni Ulf Kristersson, który formalnie podał się do dymisji. Po wrześniowych wyborach socjaldemokraci, partia Lewicy, partia Centrum i Zieloni mają łącznie 176 mandatów, czyli niewielką większość parlamentarną. Rozmowy koalicyjne utknęły jednak w miejscu, ponieważ partia Lewicy domaga się udziału w rządzie, a partia Centrum sprzeciwia się temu z powodu różnic w programach gospodarczych. Było to pierwsze z czterech możliwych głosowań nad wyborem premiera, jeśli kolejne trzy również zakończą się niepowodzeniem, konieczne będą przedterminowe wybory. Przewodniczący parlamentu Andreas Norlén przeprowadzi konsultacje z liderami wszystkich partii, by wskazać kandydata mającego szansę na większość, może nim zostać ponownie Andersson lub inny polityk. Rosyjski dron odrzutowy uderzył w supermarket w obwodzie odeskim w Ukrainie, wywołując pożar. Według gubernatora Oleha Kipera cztery osoby zostały ranne. Gubernator opublikował także nagranie pokazujące moment ataku. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 10 stopni w Białymstoku i Krakowie do 14 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Krakowie. Miejscami więcej chmur. Temperatura odczuwalna od 10 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 20%. Średnie zachmurzenie 84%. Średnia wilgotność 69%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 22 km na godzinę. Wiatr południowy. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Europejska Agencja Kosmiczna nadal uzgadnia zadania swojego przyszłego ośrodka w Polsce. Jak powiedział polskiej agencji prasowej szef agencji, dr Josef Aschbacher, rozważane jest utworzenie Centrum Symulacyjnego Dowodzenia i Kontroli na potrzeby operacji kosmicznych. Zakres działalności ośrodka nie jest jeszcze przesądzony. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 9 stopni, a w Gdańsku prognoza sięga 14 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 9 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 10%. Średnie zachmurzenie 93%. Średnia wilgotność 72%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 21 km na godzinę. Wiatr południowy. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości dziś o 21.30.
0: To był serwis Radia Fiorda.

wędrówce nie goni mnie żaden czas, a świata zbytki nie mają znaczeń. Wiem, że tak chciałbym

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Rosyjski wojskowy satelita Kosmos 2612 zbliża się do satelity radarowego ICYX-36, z którego korzysta również polskie wojsko. Według firmy analitycznej Integrity ISR rosyjskie urządzenie niemal idealnie dopasowało płaszczyznę i kształt orbity do obserwowanego satelity, zużywając znaczną ilość paliwa. Oba obiekty dzieli nieco ponad 400 km, a odległość stopniowo maleje. Greg Dillinger z Integrity ISR przewiduje bezpośrednie zbliżenie pod koniec października. Obrazy z urządzenia ICYX służą także Ukrainie do namierzania celów na terytorium Rosji. Eksperci zaznaczają jednak, że nie znają rzeczywistych zamiarów Rosji ani ładunków, które może przenosić jej satelita. W piątek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się odprawa ministra Marcina Kierwińskiego z udziałem służb. Spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu działań policji w związku z ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych. Twórcy systemu Linux Mint ogłosili zmiany w harmonogramie prac nad tą dystrybucją Linuxa. Zmienili również numerację wydań oraz nazwy kodowe. Jednocześnie zespół nadal pracuje nad obsługą Weylanda. Badanie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk pokazuje, że ponad 90% ankietowanych rolniczek podejmuje decyzje inwestycyjne samodzielnie lub wspólnie z partnerem. Analiza objęła odpowiedzi prawie 600 kobiet i powstała we współpracy z Fundacją AgroWomen. 64% respondentek prowadzi gospodarstwo z mężem lub partnerem, a 16% kieruje nim samodzielnie. Średnio co trzecia łączy pracę w gospodarstwie z aktywnością poza rolnictwem. Tylko 8% badanych działało w organizacjach branżowych. Autorki zapytały także o dobrostan. 60% ankietowanych zgłaszało przemęczenie, a 94% wskazywało najwyżej 2 godziny odpoczynku dziennie. Prezydent Karol Nawrocki powiedział w Polsat News, że nie przyjął ślubowania Macieja Berka, ponieważ czeka na potwierdzenie 10 lat jego pracy jako radcy prawnego. Berek złożył w środę ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta. Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że wybór przez Sejm jest dokonany, a prezydent nie ma konstytucyjnego prawa do jego weryfikowania. Według Budki odebranie przyrzeczenia jest wyłącznie ceremonialnym obowiązkiem ustawowym i nie zmienia statusu Berka. Odmienne stanowisko przedstawił Krzysztof Sztucki z Rozwoju Plus, uzależniając uzyskanie statusu sędziego od ślubowania wobec głowy państwa. Nawrocki zapowiedział zdecydowaną reakcję na podejmowanie obowiązków przez osoby, które nie złożyły przed nim przysięgi. Europejskie Centrum Badań Jądrowych oraz francuska firma Mistral AI chcą wspólnie pracować nad modelami sztucznej inteligencji służącymi odkryciom naukowym. Informację przekazała agencja Reuters, powołując się na oświadczenia obu instytucji. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 12 stopni w Gdańsku. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 8 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 7%. Średnie zachmurzenie 69%. Średnia wilgotność 82%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 14 km na godzinę. Wiatr południowy. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. W szwedzkiej Karlskronie rozpoczęła się budowa pierwszego okrętu podwodnego dla Polski, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Przygotowywane są już kolejne części jednostki, a Polska zdecydowała o zakupie 3 szwedzkich okrętów. Równolegle polscy marynarze szkolą się w Szwecji na jednostce, którą Polska otrzyma na czas oczekiwania na nowe okręty. Specjalistyczny kurs rozpoczął się 1 października po przygotowaniach prowadzonych od połowy sierpnia. Szkolenie potrwa 18 miesięcy, a marynarze mogli zabrać ze sobą rodziny. Według Tomczyka współpraca obronna obu państw będzie kontynuowana niezależnie od ewentualnych zmian politycznych w Szwecji. 2 nastolatków zginęło po przewróceniu się ciągnika na wale przeciwpowodziowym, przekazała policja z Chełmna. Maszyną kierował 17-latek, a pasażerem był 13-latek. Służby otrzymały zgłoszenie późnym popołudniem. Według wstępnych ustaleń kierowca z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad ciągnikiem, który zsunął się z wału. Strażacy przez ponad godzinę próbowali podnieść pojazd, by dotrzeć do poszkodowanych. Przyczyny i okoliczności wypadku ma wyjaśnić śledztwo pod nadzorem prokuratora. Jarosław Kaczyński zaapelował w czwartek podczas konwencji w Krakowie o utworzenie wspólnej listy środowisk prawicowych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział dążenie do odbudowy Zjednoczonej Prawicy w szerokiej formule. Dopuścił jednak węższe porozumienie, jeśli ten plan się nie powiedzie. Wezwał polityków do przezwyciężenia wewnętrznych podziałów, przekonując, że zjednoczenie jest warunkiem pokonania obecnie rządzących. W konwencji uczestniczyli także Beata Szydło oraz kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek. Szydło apelowała o wspólne działanie na rzecz zmiany władzy, a Czarnek zarzucał obecnej koalicji niezrealizowanie obietnic wyborczych. W polskim rządzie trwa dyskusja o zaciągnięciu kolejnej pożyczki z programu SAFE, poinformowała wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z TVN24. Odnosząc się do wypowiedzi Pałacu Prezydenckiego i polityków Prawa i Sprawiedliwości o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślała, że chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków, a nie polityczną rywalizację. Na kampusie głównym Politechniki Wrocławskiej działają 3 wieże ratunkowe z automatycznymi defibrylatorami oraz 3 szafki z urządzeniami na portierniach. To część projektu Power of Life. System wskazuje drogę do sprzętu i powiadamia przeszkolone osoby znajdujące się w pobliżu o potrzebie pomocy. Docelowo na kampusach uczelni ma działać 14 wież oraz 14 urządzeń na portierniach. Założeniem jest ograniczenie odległości do najbliższego defibrylatora do 250 metrów. Projektowi będzie towarzyszyć kampania edukacyjna dla społeczności akademickiej. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku i Warszawie 8 stopni, a cieplej w Gdańsku 12 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 8 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 3%. Średnie zachmurzenie 96%. Średnia wilgotność 83%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 14 km na godzinę. Wiatr południowy. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Zakląłeś mnie.

taka szara, wręcz ponura. To przez nią ptaki odlatują, a białym puchem śnieży w górach.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych odpowiedział prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który w wywiadzie dla Polsat News i Interi nazwał go internetowym trolem. Giertych zarzucił prezydentowi nerwowość i zadufanie. Zasugerował również, że Nawrocki może w przyszłości potrzebować pomocy adwokatów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opowiedziała się w czwartek w Polsat News za resetem Trybunału Konstytucyjnego. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oceniła, że obecny impas uniemożliwia szybkie zakończenie sporu o tę instytucję. Jej zdaniem odpowiedzialność ponoszą obie strony konfliktu, choć nie w jednakowym stopniu. Zarzuciła Prawu i Sprawiedliwości upolitycznienie Trybunału, a własnemu obozowi przypomniała obietnicę jego odpolitycznienia. Zaznaczyła, że uważa Macieja Berka za polityka, ale jednocześnie uznaje go za prawidłowo wybranego sędziego. Podkreśliła, że w jej ocenie decyzja Sejmu obowiązuje, a prezydent nie powinien selektywnie wybierać sędziów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w czwartek wieczorem, że po zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Komunikat rozesłano przed godziną 21. Otrzymali go mieszkańcy województwa lubelskiego. Wcześniej do odbiorców w tym regionie trafił alert dotyczący trwającego ataku. Centrum przekazywało wówczas, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Informowało też o monitorowaniu sytuacji i prosiło o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim powiedział, że Europa nie zaakceptuje niczego, co może pomóc Władimirowi Putinowi i Rosji w prowadzeniu wojny. Prezydent Ukrainy podziękował polskiemu premierowi za wsparcie. Władze Hillingdon w zachodnim Londynie zaczęły publikować w mediach społecznościowych obrazy z monitoringu przedstawiające osoby podejrzewane o nielegalne wyrzucanie odpadów. Według przedstawiciela władz dzielnicy Adama Beneta publikacje uzyskały ponad 850 tysięcy wyświetleń. Wśród 2,5 tysiąca komentarzy pojawiły się informacje o możliwej tożsamości podejrzanych. Bennett zaznaczył, że przed ujawnieniem wizerunku trzeba zgromadzić dowody spełniające określone kryterium. Zdjęcia mają być pokazywane także na ekranach w bibliotekach i ośrodkach rekreacyjnych, by pomóc w identyfikacji tych osób. Według członka Zgromadzenia Londynu Garetha Robertsa w ubiegłym roku w całej stolicy odnotowano niemal 500 000 przypadków nielegalnego wyrzucania odpadów. Rockstar opublikował nowy zwiastun gry Grand Theft Auto 6, potwierdzający premierę 19 listopada. Produkcja była wcześniej dwukrotnie opóźniana. Grywalnymi bohaterami będą Jason i Lucia. Zwiastun pokazuje część ich misji. Wykorzystano w nim także nowy utwór francuskiego duetu Justice, który skomponował muzykę do gry. Termin wydania wersji na komputery osobiste pozostaje nieznany. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 7 stopni w Białymstoku do 11 stopni w Gdańsku. Miejscami więcej chmur. Temperatura odczuwalna od 7 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 0%. Średnie zachmurzenie 72%. Średnia wilgotność 84%. Średnie ciśnienie 1027 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 14 km na godzinę. Wiatr południowy. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

piętrze skaliski, z szklanką w ręku po whisky. Dotykamy się głosem, jest lżej. Jestem tchórzem, co wstydzi się udźwignąć nasz los. Wybłagujesz nawet dotknięcie warg. Jesteś mądrą i piękną kobietą, więc po co, czy ten ślepiec jest dziś tego wart? Tak bałem się stracić plamiących twórczością.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Prezydent Karol Nawrocki odmówił przyjęcia przysięgi Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W wywiadzie dla Polsat News i Interi odniósł się do okoliczności jego ślubowania. Skrytykował działania Berka oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News odpowiedział na krytykę Aleksandra Kwaśniewskiego dotyczącą dialogu ponad podziałami politycznymi. Były prezydent pytał wcześniej o przykład gestu wobec środowisk niezwiązanych z obecną głową państwa. Nawrocki przekonywał, że dialog wymaga zaangażowania obu stron. Jako przykład wychodzenia poza stanowiska partyjne wskazał własne wypowiedzi o potrzebie zmiany sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Argumentował również, że budowanie pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i relacji ze Stanami Zjednoczonymi jednoczy Polaków wokół bezpieczeństwa. Wskazał też ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy jako przykład spraw łączących go z osobami o lewicowej wrażliwości społecznej. Polska Akademia Nauk powołała Komitet Honorowy Budowy Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie. W jego skład weszli naukowcy, muzealnicy, popularyzatorzy nauki, dziennikarze oraz przedstawiciele biznesu i mecenatu kultury, wśród nich Ewa Bartnik, Robert Firmhofer i Tomasz Rożek. Komitet ma promować ideę muzeum oraz przedstawiać opinie i rekomendacje dotyczące realizacji projektu. Planowana placówka ma łączyć działalność naukową, wystawienniczą i edukacyjną, udostępniając publiczności kolekcje przyrodnicze Akademii. Przygotowania obejmują współpracę Muzeum Ziemi i Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, które we wrześniu podpisały porozumienie dotyczące wspólnych wystaw, edukacji i popularyzacji nauki. Kolejnym planowanym krokiem jest podpisanie porozumienia o utworzeniu konsorcjum instytutów zaangażowanych w projekt. Sąd nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie Karola P. podejrzanego po zdarzeniu w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, poinformowali jego obrońcy. Postanowienie zapadło 3 października, dwa dni po zajściu. Prokuratura przedstawiła mężczyźnie 4 zarzuty. Według policji podejrzany znieważył pracowników, naruszył ich nietykalność, kierował groźby i uszkodził mienie. Straty oszacowano na ponad 67 tysięcy złotych. Obrońcy przekazali również, że złożono skargę do Rzecznika Praw Pacjentów dotyczącą postępowania personelu wobec ciężarnej partnerki podejrzanego. Ukraina poinformowała o ograniczeniu prędkości satelitarnej sieci internetowej Starlink na swoim terytorium. System firmy SpaceX służy Ukrainie do naprowadzania dronów na rosyjskie cele, a także do obrony. Elon Musk zasugerował, że za ograniczeniem prędkości, przy której część ukraińskiej broni zachowuje połączenie z siecią, może stać rząd Stanów Zjednoczonych. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku, Warszawie i Krakowie 7 stopni, a cieplej w Gdańsku 11 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł. Temperatura odczuwalna od 6 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 0%. Średnie zachmurzenie 53%. Średnia wilgotność 85%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 17 km na godzinę. Wiatr południowy. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.